Yalchen. Sailal ut usilalta otsbenin gaakwechen. Chiruchis hunil linchu amt. Arin es que kele kawadios linale. Habi? Quilata kana usbanungil. Chis hunil nas kamzaklikalak, nas kamzaklikatisk mahichi ma usilal. Utanakwan, relik chichal chakatsiki. Nak sailal ut usilal ta ochbenin kwenakwan chiruchis hunilin kyuam. Kaut shakanap tsbanungilin kaus. Ut nak shakanap tsis hunila an sik indis sakwal nas chele kasan mo. Lin mo ebal chan hanak li rochoch li kakwa. Hunke, hunke kutan. Ania an rochoch li kakwa. La in, la at, la o, chica judilo. Distenemit de Dios, la o, rochots licacua. Sanguchic saratine como Dios, licochochan retijocche. Licochochan muco andres manquil mausilal. Jocanac chishunil y ochots. Rochots licacua. Utla oakwi rochochochwi likakwa likwan goze lishwende sahuli muebal shkeke likakwa la o rochoch li Dios. O cambia y sin común. Hana in linalep nashkeke likawa Dios. Hana in linalep no kosol kwi likakwa karu tentot kabanus likachuam la o liralalish kahol. O kanak likakwa Dios sanakwan laat sukin chak. Kanap taksmanungin lingkaus. O kan, chishik, chirabinkili ratini kawa Dios. Likagwa, sa'aruli stibel kwa tiski akwe. Ut sa'aruli uka tiski akwe likagwa. Ityurak lal domingo, chirabinkili ratini kawa Dios. Kyokesh sa komunil sa hunahil. Chishning enkil. Nilok lak santil domingo, rikin bichang, rikin tihok, rikin tzamang, ut rikin tiosing, rikin tishunil karus kagwele kawa Dios, chiruli kwakikutan, masakwili sa, masakwili ng asa, honasyeri San Paolo, chikaho karu kwechan, huakwi selishmahenal chan, anain nasyeri kawa Dios na, tatiosin na kapabayak kiskya kwele kakwa ut tatiosin na kwinak maka kay na kinchan ni kawasampaw na chikwang chinumdakenak chan uting a uingkwa chinumdakenak ingkwa chan huakwi chan chiskuybal litsokak chan chikahok arukwe chan huakwi salismahelal. Ana in linarah di kawa Dios. Ana in di choki sa kapokbali kakwa. Kwilat sa napapayak ki karulaki, tiyosire li kakwa Dios. E yuji bichan, kechak sa ilachol, ni majak sloka li kakwa, la Dios, wanakans kolokakwi. Utpikwanak ki karwake, kinumtahenak ni karwake, san li sampaw, echuakwi oslo incha kruli kakwa. Echuchis Dios inkil chiruli kawa Dios. Hukanak li kakwa, ki babay kikwanakwi nakatsirali Dios. Utkwi napanak bilikarwa kikwan nakatsirali Dios. Ma aninak tsaktana li kakwa. Utkarunas kekele kakwa, rik indi, Stekwalis kikele kawa Jesus, anan li tak o kahunilik juam. Skabi, naktokulak de, li kahun sa kalil, tahalak. Tahalak, mag-ak, chikam, chimokotyabak, paslikwito siki, paslikwito kulak. Anan li siya sa liratine kawa Diyos, skabi, nakli kachotele kasulel jan, tatikipak, rikin hun juam, juamek jan. Ning acik tak akcen. Barnasian Primera de Corintios, sali capítulo 15, versículo 54.
Ilata kwahta kwilda ta.